I'm only joking. Nie słyszytem o Telchiem Taj. Małku sled gier gjovden. No i sled gier gjovden. Pekari weszda. A sam Małku nie orientiram w tej roboty.